0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Filček.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.